John Pobie ɛde wasi ha nyame nka no ntena nim kyerɛ na me yɛ adom na sɛ adom dom yɛ a ɛbɛhyia awurade kasa dwumadie so adwada akro